0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Twoje radio, Hamilton Jan Wichrowski. I piękne, mam nadzieję, że długie i fajne dla Państwa wakacje. A z wakacjami mnie przynajmniej najbardziej kojarzy się, tak jak już powiedziałem, muzyka 2+1, której słuchaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, ale przede wszystkim Wojciech Bellon i Wolna Grupa Bukowina i ich piosenki, które były poetyckie i które dla mnie pachniały latem, wędrówką, górami i wolnością. To bardzo osobista rzecz, bo naprawdę te piosenki, które słucham od lat, są gdzieś głęboko w moim sercu. Tak jak głęboko w moim sercu jest Majster Bieda.

Kiedyś śpiewaliśmy te piosenki w Strzogniskach. Nie wiedziałem, że to jest konkretna postać. Później, po latach, właściwie wtedy, kiedy umarł, to z wiadomości telewizyjnych, tak. Mimo, że Bukowina nie gościła w telewizji w latach 70., kiedy tak naprawdę rozwijała swoją działalność, nie gościła w mediach. Z telewizji dowiedziałem się w roku 2005, że majstro Bieda to był Władysław Nadopta, urodzony 15 maja 1922 roku w Lwowie. Przepraszam, to telefon się mu odezwał. I zmarły 18 czerwca 2005 roku w Moczarach. Szkoda, że nie miałem okazji go poznać osobiście, a może miałem i o tym nie wiedziałem, bo całą swoją młodość przełaziłem po Bieszczadach, właśnie nocując w bazach, głównie w bazach studenckich, pod własnym namiotem, który czasami nosiłem razem z plecakiem, i spotykałem dużo ludzi i mieszkańców Bieszczad. Ktoś się uparł, żeby do mnie coś wysyłać, jakieś message. Przepraszam Państwa bardzo. Ach, nie mam zdrowia do tych technologii. Może wyłączę ten telefon albo co. No, w każdym razie, Boże, no wspomnienie o majstrze Biedzie we mnie ciągle jest, tak jak pamiętam piosenki Wojciecha Bellona i Wolnej Grupy Bukowiny.

Wolna Grupa Bukowina była naprawdę wolna. Nie miała przez wiele lat stałego składu. Założona w 1970 roku w Busku Zdroju przez Wojtka Belona, ówczesnego ucznia miejscowego liceum ogólnokształcącego, który do współpracy zaprosił szkolną koleżankę Grażynę Kulawik i kilku uczniów. W czasach buskich odkrycie i opisanie Bukowiny było pierwszym programem przez niego napisanym. Właśnie słuchaliśmy przed chwilą piosenki z tego programu. Od niego też wzięła się nazwa Wolna Grupa Bukowina, właśnie od tego programu. Była to grupa wędrowna. Ludzie chodzili z plecakami przez Sudety od Kotliny Kłodzkiej po Świeradów, byli w Bieszczadach i tak zaczęła się w Szczarskiej Porębie. W jej skład wchodzili wówczas Wojtek Belon, Grażyna Kulawik, Małgorzata Belon, Ryszard Dygdoń, Andrzej Będziński. Na przełomie lipca i sierpnia 1971 roku, ja ciągle mówię w skrócie, bo chodzi o 1971 rok oczywiście, bodajże jako duet Grażyna Kulawik i Wojciech Belon debiutowali na deskach czwartej ogólnopolskiej turystycznej giełdy piosenki studenckiej. Z i piosenką Po Nidzie wywalczyli jedną z głównych nagród. Posłuchajmy tej piosenki.

przedstawiłem to nagranie z tego ówczesnego festiwalu o Ponidziu, które się bardzo różni od nuty od Ponidziu, piosenki, która powstała trochę później i została już nagrana z dojrzałym zespołem po latach. Posłuchajmy tej również drugiej wersji.

No tak, to nagranie jest znacznie późniejsze, bardziej profesjonalne. No i troszkę inna piosenka, umówmy się. Ale ja bardzo sobie cenię te piosenki grupy Bukowiny, wolnej grupy. Powiem dlaczego wolna. Jeszcze z nazwy. Wolę, znaczy również cenię sobie te nagrywane na amatorskich magnetofonach. Takich były takie, nie wiem, czy Państwo pamiętają takie małe magnetofony, radiomagnetofony w latach 70. wyprodukowanych przez Kacprzaka, fabrykę taką, taka była kiedyś fabryka, Kacprzaka się nazywała i produkowała całkiem niezły sprzęt elektroniczny. No więc były takie ZK, bodajże 120 się nazywało, nie pomnę, przepraszam, ale w końcu były takie radiomagnetofony i ludzie na różne takie spotkania piosenkarskie chodzili i sobie nagrywali. Trzon zespołu w końcu po latach, w 72 roku stanowili Wojciech Bellon, Grażyna Kulawik i Wojciech Jarociński. A kilka lat później także dołączył do nich Wacław Juszczyszyn. Ale tak naprawdę, ponieważ właśnie była to wolna grupa Bukowina, miała formułę otwartą. W różnych okresach działalności z grupą związani byli muzycy i przyjaciele, m.in. Elżbieta Adamiak, Maria Wernikowska, Tadeusz Goss, Michał Lorenz, późniejszy wspaniały kompozytor muzyki filmowej, laureat oznaczony Białym Orłem przez prezydenta Dudę, Jacek Łuczak, Adam Ziemianin, Stanisław Wawrynkiewicz, Jan Chnatowicz, Andrzej Żurek, Bogusław Mietnikowski, Jacek Wojnarowski, Waldemar Wiśniewski, Stanisław Szczyciński, Jacek Skubikowski, Florian Ciborowski, Marian Pawlik, Mieczysław Jurecki, Marek Patrzałek, Andrzej Pawlukiewicz oraz członkowie zespołu Dżamble: Ryszard Styła, Andrzej Pawlik, Ryszard Kwaśniewski, Stefan Sendecki i Benedykt Radecki. Przez dłuższy okres z zespołem współpracowali też gitarzysta Ryszard Styła i basiści Bogdan Mietnikowski, a następnie Andrzej Pawlik. Ja tutaj wziąłem te dane z Wikipedii, dlatego że warto wymienić wszystkich tych członków zespołu i podkreślić właśnie tę otwartą formułę. Aczkolwiek teraz po latach głównie grają w zespole i czasami dają koncerty. Do tej pory Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn z towarzyszeniem innych muzyków. I te spotkania z wolną grupą Bukowiną po latach, teraz obecnie, też są bardzo piękne. Jeszcze chciałem powiedzieć, sprostować sam siebie, ponieważ mówiłem, że w latach 70. wolna grupa Bukowina nie gościła na falach eteru w radiu i telewizji. Był wyjątek. Był jeden mały wyjątek. Program w latach 70. nagrała Magda Umer i tam zespół zaśpiewał 4 czy 5 piosenek. I można było to obejrzeć w telewizji jako jakaś taka ciekawostka muzyczna, ale niestety nagranie z tej audycji, no wtedy taśma do nagrywania telerekordingu, o, tak to się nazywało. Taśma do telerekordingu była niezwykle droga, importowana oczywiście z zachodu, więc skasowano ten program i coś tam innego na tej taśmie nagrano. Także szkoda, bo moglibyśmy zobaczyć Wojtka Bellona i Grażynę Kulawik, ich ówczesnych członków zespołu, jeszcze jako młodych, bardzo młodych ludzi. Posłuchajmy teraz kolejnej piosenki.

0: Warto może zaznaczyć, że większość tekstów do piosenek Wolnej Grupy Bukowiny napisał Wojciech Beron i też większość muzyki, aczkolwiek nie całą, bo duży udział miał Wojciech Juszczyszyn i inni członkowie zespołu. Ale tutaj teksty to głównie Wojciecha Belona. Później sięgali po innych autorów innych tekstów, ale przede wszystkim twórca tej grupy był dominującą postacią w zespole.
1: W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna.

Pod lipiec kładą i zmrok, pod lipiec kładą i zmrok. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście.

0: moim przepastnym archiwum komputerowym, a rzeczywiście jest ono ogromne, przyznam się szczerze, znalazłem wywiad z Wojciechem Belonem, ale niestety nie zapisałem, kto go przeprowadził i skąd ja ten wywiad mam. Ale myślę, że warto, żebyśmy go razem jeszcze raz posłuchali.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Belon, autor i wykonawca najpopularniejszych ballad turystycznych, lider wolnej grupy Bukowina. Wojtek, czy zdajesz sobie sprawę, że twoje piosenki są śpiewane przy każdym ognisku?
2: Nie wiem, czy przy każdym, ale wiem, że są śpiewane, bo parę razy słyszałem. Z tym, że wersje są tak odległe czasami od pierwowzoru, nie wiem, czy akurat to jest takie dobre.
1: Najpopularniejszą twoją piosenką jest Majster Bieda. Jej fragment muzyczny wykorzystaliśmy w sygnale Turystykonu. Ciekaw jestem, którą piosenkę ty sam lubisz najbardziej.
2: Majstra Bieda.
1: W połowie lat 70. byłeś jedną z głównych postaci piosenki studenckiej, przedstawicielem nurtu ballady autorskiej. Jesteś też niemal legendarną postacią w gatunku zwanym piosenką turystyczną. Opowiedz, jak zaczynałeś, kiedy zainteresowałeś się piosenką i jak to się stało?
2: Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, Piotrze, że ja nie lubię etykiet. A tu już padły dwa hasła, które są etykietami. Piosenka studencka, piosenka turystyczna. Nie bardzo rozumiem, co znaczą te określenia. Ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że śpiewając te same pieśni, raz byłem piosenkarzem turystycznym, raz piosenkarzem studenckim, raz artystą uprawiającym piosenkę literacką, poezję śpiewaną i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie przez folk do akustycznego rocka. Także nie trzymajmy się może etykiet, natomiast ja zaczynałem tak jak każdy po prostu. Było nas kilku w szkole, graliśmy na gitarkach, z tym, że graliśmy troszeczkę co innego. Oczywiście graliśmy też rocka, no to były lata 60. jeszcze. Ale robiliśmy jednocześnie rzeczy folkowe. Dla mnie na przykład jakimś idolem był Dylan. Choć jednocześnie Rolling Stonesi byli fascynacją. Ale nie robiłem tego co Rolling Stonesi, tylko raczej, jeżeli pod coś się podpinałem, to pod Dylan. No i tak się to zaczęło.
1: Kiedy i gdzie zadebiutowałeś publicznie jako wykonawca i autor swoich piosenek?
2: Oj, to ci powiem, że było śmieszniej. W Busku Zdroju, na eliminacjach do Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Prowadziłem tam konferansjerkę, jako uczeń jeszcze liceum, w garniturku. Oprócz tego wykonywałem swojego pióra, swojego autorstwa, protest songi.
1: A może pamiętasz, jak te piosenki się nazywały i o czym traktowały?
2: Nie pamiętam, było to tak dawno temu, że... Nie, były to protest songi mówiące o tym, co... No, te bomby lecą na nasz dom po prostu. Natomiast Bukowina narodziła się troszeczkę później, bo o tym chciałeś, zdaje się, wiedzieć. Ja powiedziałem po prostu taką anegdotę. Debiutowaliśmy tak na poważnie, choć zupełnie niepoważnie, bo była to grupa zupełnie wolna. W tym czasie była zupełnie wolna. Byli tam ludzie po prostu, którzy

0: ze mną grupą wędrowną szli Sudetami od Kotliny Kłodzkiej po Świeradów. Wylądowaliśmy w Szklarskiej Porębie i tam zadebiutowaliśmy, odnosząc zresztą niesłychany jak dla nas sukces. Zdobyliśmy jedną z głównych, równorzędnych nagród w Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie.
1: Który to był rok?
0: 71. Ja byłem najstarszy, a byłem wtedy po maturze. A reszta to byli gimnaziści.
1: Jak wtedy przedstawiał się skład Wolnej Grupy Bukowina?
0: Znaczy, jak powiedziałem, była to grupa w owym czasie najzupełniej wolna. Z późniejszej Bukowiny tylko były dwie osoby, znaczy Grażyna Kulawik, zwana Zajączkiem, i ja.
1: Kiedy zaczęło się śpiewanie bardziej systematyczne, udziały w imprezach, śpiewanie profesjonalne?
0: Trudno jest o tym mówić, dlatego że Bukowina to była jednak cały czas hasłem wywoławczym dla pewnych ludzi, którzy się skrzykiwali. Akurat to, że były koncerty, było wynikiem działania szerszego. Natomiast już następnego roku okazało się, że dobrze, że byliśmy na giełdzie, bo na przykład podłączył się, a dokładnie został zaproszony do wzięcia udziału i zaakceptował formułę Wojtek Jarociński, który wyznaczał później jako jeden zresztą z kilku muzyczną stronę grupy. Występowałem na Bazunie, na paru jeszcze innych przeglądach, wspaniałych zresztą, jak na przykład w Nowym Rzaczku w Krakowie były takie wieczory, spotkania z piosenką turystyczną w grudniu się odbywały. Pamiętam, że Aleksy Gałka, dawniej członek Kabaretu Pod Budą, w związku z tym, że był to przegląd studencki, a ja nie studiowałem, zapowiedział mnie jako studenta w UMLu. No ale to taka anegdota. Natomiast w 1974 roku myśmy zdobyli jedną znowu z równorzędnych głównych nagród na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. To się jeszcze wtedy nazywało Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich. No i później jakoś tak się potoczyło. Były nagrania radiowe, przy czym chodzi, jak to się mówi tak nieładnie, chyba ze trzy od czasu do czasu. A nagraliśmy znacznie więcej. Zrobiliśmy program Magdy Umer, Piosenki Wiatrem Pisane, który nie wiadomo dlaczego został skasowany. Nagraliśmy płytkę w ramach tej serii finansowanej przez wtedy SZSP, serii singli, które były promowane w związku z festiwalem, który się Kultury Studentów w Poznaniu odbywał. Nie mam tej płytki, prawdę powiedziawszy. I nagraliśmy dzięki panu Korneliuszowi Pacudzie razem z Jasiem Wołkiem kasetę.
1: Z której nagrania nadawaliśmy między innymi w Turystykonie.
0: Są chyba najlepsze nagrania. Chociaż w Katowicach jeszcze zrobiliśmy naprawdę znakomite, moim zdaniem, rzeczy. Tylko już to w późniejszym okresie.
1: Czy Wolna Grupa Bukowina jeszcze istnieje?
0: Nie, nie istnieje. To znaczy, trudno powiedzieć, że nie istnieje, bo jeżeli istnieje potrzeba, żeby zaistniała, to zawsze zaistnieje. Tym bardziej, że co prawda każdy zajmuje się czymś innym, ale jesteśmy, a trzeba powiedzieć, że jest nas ludzi, którzy się złożyli na Bukowinę, jest nas ładnych paręnaście osób i tak jesteśmy w kontakcie cały czas.
1: No właśnie, co się dzieje z pozostałymi członkami Wolnej Grupy Bukowina?
0: Oj, tutaj trzeba było taką długą listę wyłożyć i odhaczać przy każdym nazwisku. Ja tylko mogę powiedzieć, co się dzieje z takim podstawowym trzonem. Grażyna zajmuje się dziecięciem, które powiła 2 lata temu. Wojtek Jarociński zajmuje się pracą w firmie usług wysokościowych. Jest zawodowym alpinistą po prostu. Wacek Juszczyszyn gra z Elą Adamiak i ze mną od czasu do czasu. Zresztą Wojtek też od czasu do czasu grywa. Jasiek Chnatowicz grał Martyny Jakubowicz i ze mną od czasu do czasu. Rysiek Styła gra w Bass Space, robi własną kapelę i gra ze mną od czasu do czasu. Abaj Pawlik jest srebrnikiem. Sprzedał gitarę, kupił palnik, robi w srebrze, jak to się mówi. Bogusz Miętniowski gra w 2+1. Ale wydaje mi się, że akurat ci ludzie, o których tutaj powiedziałem, wyznaczali drogę przede wszystkim muzyczną Bukowinę.
1: Czy uważasz, że Wolna Grupa Bukowina odniosła sukces artystyczny w skali kraju?
0: Wydaje mi się, że nie. To znaczy sukces artystyczny? Chodzi o sprzedawanie się, o komercję. Słuchaj, wydaje mi się, że akurat Bukowina przestała istnieć w momencie, gdy zaczęło się tylko granie. Dlatego, że w tym momencie przestała istnieć idea, która była istotna. Czyli wspólne bytowanie, a nie tylko granie. Czyli trasa, trasa i jeszcze raz trasa. Mało tego, jakoś nigdy nie dbaliśmy o to, żeby ktoś się nami zainteresował. A akurat nie było takich ludzi oprócz paru osób. To były troszeczkę inne czasy mimo wszystko, co będziemy sobie tutaj opowiadać. I tak się grało po klubach, po estradach, po składankach i na tym się skończyło. Niemniej wydaje mi się, że odnieśliśmy jeden sukces, taki, że ja dzisiaj przychodzę do schroniska i słyszę swoje piosenki, czy Jarocińskiego, czy już Czyszy Nawecka. I to jest sukces, który co prawda nie jest wymierny na przykład finansowo, ale jest w świadomość.
1: Co sądzisz o promocji młodych piosenkarzy czy twórców piosenek? Czy istnieją według ciebie instytucje powołane do wyławiania młodych talentów i czy zdają one egzamin?
0: Ja to akurat o takich instytucjach to nic nie wiem. Natomiast ja uważam, że każdy sobie powinien radzić sam i tak jak sobie poradzi, to jest to jego sprawa. Ale mam przykłady, że czasami warto się kimś zainteresować. W zeszłym roku robiłem na FAMie w Świnoujściu koncert pod tytułem Święto. I chodziło mi o takie wyjście z tego studenckiego getta. Czyli rozszerzenie, pokazanie, że nie tylko gość z gitarką, ale i może być folk, może być ta wojownicza piosenka, taka postkaczmarszczyzna, może być gitara klasyczna, może być country, może być reggae, może być blues, może być rock. Bo to muzyczny koncert. Niemniej ja chciałem zgromadzić tam ludzi z jednej strony zwane gwiazdy, że tu wymienię Martyna Jakubowicz, Jam, Dub, teraz znaną kapelę, Bass Stop, wreszcie reaktywowaną Bukowinę, a jednocześnie w każdym takim bloku mieli być ludzie zupełnie nowi. Jeździłem po Polsce, po przeglądach przeróżnego rodzaju i dobierałem ludzi. Byłem naprawdę szczęśliwy, gdy dowiedziałem się, że w tym roku na Japie w Łodzi nagrody główne zdobyli ludzie, których wziąłem z Poznania, a byli zupełnie niezauważeni z eliminacji do festiwalu piosenki studenckiej, a ja właśnie ich wziąłem do swojego koncertu na FAMie, czyli Stare Dobre Małżeństwo i Ola Kiełb.
1: Bardzo fajny zespół, nadawaliśmy też ich piosenki już. Wspomniałem na początku o tym, że jesteś niemal legendarną postacią piosenki turystycznej. Może porozmawiajmy chwilę o tym właśnie gatunku piosenki, bo zaraz będę chciał cię zapytać, co ty właśnie sądzisz o tym, czym jest piosenka turystyczna. Niektórzy spłycają to pojęcie i twierdzą, że piosenka turystyczna to taka, której temat jest w jakiś sposób związany z turystyką. Twoje utwory zdają się nie całkiem potwierdzać to stanowisko.
0: I właśnie dlatego powiedziałem o tej etykiecie znowu. Ja nie lubię naklejek. W momencie, gdy używając twojej terminologii, ja się znalazłem gdzieś w kręgu zwanej piosenki turystycznej, to było mi wszystko jedno, co tam się śpiewa. Czy śpiewa o górach, czy śpiewa Dylana, czy śpiewa Beatlesów. Chodzi o to, żeby razem śpiewać. Żeby być ze sobą przy tym śpiewaniu. Że to śpiewanie jest funkcją wspólnego bytowania. Natomiast w pewnym momencie zaczęła funkcjonować administracja, która odogniskowiła, obrzydliwe słowo, ale jeszcze raz podkreślam, odogniskowiła pieśni śpiewane przy ognisku. I w ten sposób powstała etykieta, z którą ja się nie zgadzam.
1: Nie chodzi o temat piosenki, tylko chodzi o to, czy może być, czy jest śpiewana w warunkach turystycznych.
0: Nie, czy jest funkcją wspólnego bytowania, ja bym tak powiedział. I w tym momencie niech ona będzie piosenka turystyczna, to jest nieistotne, bo etykieta się nie liczy. Tylko chodzi o to, żebyśmy razem byli przy tym.

Boże, te to piękne piosenki, jakie piękne teksty Wojciecha Bellona. On był przede wszystkim i muzykiem, i kompozytorem. Bardzo sobie go cenię. Zresztą, Boże, muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili zdałem sobie sprawę z tego, że w maju tego roku minęło już 41 lat od jego śmierci. Bardzo młodo umarł, miał 33 lata. Był ciężko chory na nerki, ale jego śmierć jest pokryta tajemnicą. Myślę, że czas posłuchać jeszcze ze dwie, może trzy piosenki, może cztery się zmieszczą, Wojciecha Bellona i Wolnej Krupy Bukowiny, ale się z grupą nie rozstaniemy, bo będziemy o niej rozmawiać jeszcze i słuchać jej przede wszystkim już za tydzień. Na razie zostawiam Państwa z piosenkami.

0: Ja tu muszę powiedzieć jedną rzecz, że nawet znawcy muzyki wolnej grupy Bukowiny nie wszystkie te nagrania znają, ponieważ ja skądś wziąłem, ktoś mi przysłał nagrania właśnie z takich amatorskich radio magnetofonów z różnych koncertów i te piosenki nie były znane w szerszej publiczności, a myślę, że warto ich posłuchać. O te znane, największe przeboje oczywiście będziemy słuchać w następnych audycjach, ale posłuchajmy tych również mniej znanych piosenek Wojciecha Bellona właśnie z tych małych koncertów, małych sal, gdzie on i jego przyjaciele występowali.
1: Gdzie żeś nocy, która dajesz?

złożywczy. Pragnę was śliną swoją, pragnę was krwią swoją, pragnę was śliną krwią i potem. Biegąc naprzeciw ulic, rozmijam krokami ciszy lustro błyszczące na mokrym asfalcie.

pewnie. W żyłach moich, w czaszce i w płucach rozdętych słowami. O słowa brzmiące jednakowe, które znaczą tyle, ile w nich bez sił. O cieniem straszone, rozpięte na ścianach. Lecy, gdzie ześ nocy, która dajesz wytchnienie, która ulgę przynosisz, która dajesz schronienie, która chronisz samotność chorego zwierzęcia. Przyjaciółko moja, z uśmiechem łagodnym.

płacze. Śmieje się władze, karuzela z twarzami w pędzie, barwny kran z wyborem przeznaczeń przy strzelnicy, gdzie celem szczęście. Błazen płacze, błazen się śmieje, zgiełk przy dwóch ustawionych stołach.

Jakość techniczna tego nagrania pozostawia wiele do życzenia, to muszą Państwo przyznać, ale zdecydowałem się jednak zaprezentować ten utwór, bo oddaje charakter lidera Wolnej Grupy Bukowiny, jego wiersze, jego literaturę, jego wrażliwość. Jeszcze mamy chwilkę czasu, posłuchajmy może jednej, może dwóch piosenek Wolnej Grupy Bukowiny. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie.

No cóż, mam nadzieję, że entuzjaści, miłośnicy, może tak bym powiedział, wolnej grupy Bukowiny, tacy jak ja, są z tej audycji zadowoleni. Ci, którzy spodziewali się może innych piosenek, pewnie mniej. Ja przepraszam tych wszystkich, którzy czekali na Krzysztofa Zanussiego. Przyznam się szczerze, że o nim zapomniałem. Zwyczajnie. Także obiecuję, że będzie za tydzień, może aż dwa odcinki, ale też za tydzień będzie wolna grupa Bukowina, której będziemy słuchać, no dopóki nam się nie znudzi, bo tych piosenek mam sporo w nagraniach, aczkolwiek nie wszystkie, tak jak Państwo słyszeli, są najlepszej jakości, ale mam nadzieję, że ta naturalność tej grupy to zrekompensuje. Ja mam do Bukowiny ogromny sentyment. To jest moja młodość, moje miłości, moje wakacje, mój najlepszy czas w życiu. I ja tymczasem się z Państwem po prostu dzielę. Na razie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za, jeżeli spędzili ze mną Państwo ten czas. I mam nadzieję, że spędzimy kolejną godzinę z wolną grupą Bukowiną i Krzysztofem Zanussim za tydzień. Na razie życzę Państwu dobrego wieczoru i równie dobrego tygodnia. Audycję przygotował, jak zwykle ostatnio, Jan Wichrowski, ale i Olę Nóżkę pozdrawiamy i jej wnuczka. Dziękuję, do usłyszenia.